każdej jednej, każdej drugiej, a że ja ostaję ista. Człowiek pomógł sam sobie, naprawdę nowa miejsca i nowe.